0: Sereng se roko mo ngwane Engu engu Sereng se roko mo ngwane Re batle magapu
1: Re batle magapu Wa plus one. Check.